0: Radio.
1: Katindo za wo tegete radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio ya mtu wa ulijo. Radio Budu.
3: Bwenjogera ne nnimi za bantu ne za ba malaika ne nisibana kwagala. Nga mfusi ekikome ekivuga ne bitase ebisala.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.